i na japońską. Hokkaido, Honshu, Shinkoku i Kyushu. Evo, ja govorim japonski. Sadon.

0: Gregor jest z wama. Sytuacja
1: 8 MHz. Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.